0: pense en Afrique du Sud, terre fertile en musique traditionnelle essentiellement axée sur la voix humaine. Parmi ces traditions, les fameuses polyphonies zoulou.
1: Kateng zula zula, kateng zula longeli, kateng zula mapi, kateng zula, kateng zula longeli, kateng zula mapi, kateng zula longeli, kateng zula mapi, kateng zula longeli, kateng zula mapi, kateng zula longeli, kateng zula mapi, kateng zula longeli, kateng zula mapi, kateng zula longeli, kateng zula mapi, kateng zula longeli, kateng zula mapi, kateng zula longeli, kateng zula mapi, kateng zula longeli, kateng zula mapi, kateng zula longeli, kateng zula mapi, kateng zula longeli, kateng zula mapi, kateng zula longeli, kateng zula mapi, kateng zula longeli, kateng zula mapi, kateng zula longeli, kateng zula mapi, kateng zula longeli, kateng zula mapi, kateng zula longeli, kateng zula mapi, kateng zula longeli, kateng zula mapi, kateng zula longeli, kateng zula mapi, kateng zula longeli, kateng zula mapi, kateng